0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Díky. Měj se, kámo.